Nihe sautame. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tame. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Ma kone ekska FM data darna kai na kuk tre tre kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tame. Ekska FM. Hai kwe na unkonguru.